0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy polskiej audycji Radio 2000 FM w Sydney. Przed mikrofonem Marek Żmuda. Dziś jest sobota, 25 lipiec. W Sydney słonecznie, 20 stopni Celsjusza. Imieniny obchodzą Krzysztof. To najpopularniejsza data imienin Krzysztofa. To dzień świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Oraz Jakub, Piotr i Dariusz. Wszystkiego najlepszego.

Polish program 2000 98.5 FM. Audycję w języku polskim nadajemy w każdą sobotę. Zaczynamy południe od godziny 12 do 13 w paśmie FM 98.5 MHz. Słuchaj nas w radio lub w internecie www.radio2000.com.au. A ogłoszenia i komunikaty lokalne prosimy przesyłać do piątku wieczorem na adres mailowy radio2000fm@o2.pl.

75 lat temu, 23 lipca 1951 roku w Krakowie, zmarł kardynał Adam Sapieha, duchowny rzymskokatolicki o arystokratycznym rodowodzie. Od 1911 roku biskup, zaś od 1926 roku arcybiskup metropolita krakowski, pierwszy od ustanowienia archidiecezji. Był wielkim synem swojej ojczyzny, stanowczym w trudnych momentach, odważnym ponad miarę jakiejkolwiek przeciętności, niezwykłym synem swojej ojczyzny, niezwykłym mężem dziejów i Polski. Mówił w 1976 roku o kardynale Sapiesze Karol Wojtyła, ówczesny arcybiskup krakowski. Adam Stefan Sapieha urodził się 14 maja 1867 roku w Krasiczynie, w książęcej rodzinie Adama Stanisława Sapiechy i Jadwigi z Sanguszków. Od młodości był wychowywany w duchu patriotyzmu. Dziadek Leon brał udział w powstaniu listopadowym, za co został odznaczony orderem Virtuti Militari. Z kolei jego ojciec został aresztowany za pomoc powstańcom styczniowym. W 1886 roku Sapieha ukończył gimnazjum we Lwowie i zdał egzamin dojrzałości. W latach 1886-1890 studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytecie w Wiedniu. Od 1890 do 1894 roku przebywał na studiach teologicznych w Innsbrucku. W międzyczasie, w 1893 roku, został wyświęcony na kapłana przez sufragana lwowskiego biskupa Jana Puzynę. W 1894 roku przeniósł się do Jazłowca koło Buczacza, gdzie był wikariuszem w miejscowej parafii. W latach 1895-1896 przebywał w Rzymie, gdzie odbywał studia doktoranckie z prawa na Uniwersytecie Laterańskim. W tym samym czasie kształcił się z dziedziny dyplomacji na Papieskiej Akademii Szlacheckiej, doskonaląc przy tym znajomość języków francuskiego, niemieckiego i włoskiego. Od 1897 roku pełnił posługę duszpasterską jako ksiądz archidiecezji lwowskiej. Był także wicedyrektorem seminarium metropolitarnego. W 1902 roku został kanonikiem kapitulnym lwowskim, a w latach 1906-1911 reprezentował sprawy Polaków pod zaborami w Watykanie jako szambelan papieża Piusa X. W 1911 roku, po śmierci kardynała Puzyny, został mianowany biskupem krakowskim. Sakrem biskupią otrzymał w kaplicy Sekstyńskiej. Od 1914 roku Sapieha organizował pomoc dla ofiar I wojny światowej, rozdzielaną przez założony przez niego krakowski biskupi komitet dla dotkniętych klęską wojny, nazywany także książęco-biskupim komitetem. Po wojnie założył w Zakopanem Bystrem szpital dziecięcy, a w Witkowicach koło Krakowa szpital dla chorych na jaglicę. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wzywał do zaangażowania na rzecz budowy odrodzonego państwa. Chwila obecna dana jest nam przez Boga po to, aby w niej budować gmach ojczyzny naszej. Zmarnować nam tej chwili nie wolno. Jesteśmy za nią przed Bogiem odpowiedzialni, mówił w listopadzie 1919 roku. W latach 1922-1923 był senatorem. Reprezentował Chrześcijański Związek Jedności Narodowej. Po ustanowieniu w Krakowie metropolii w 1925 roku został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity krakowskiego. W latach międzywojennych organizował Caritas, działając na rzecz utworzenia naukowego Instytutu Katolickiego oraz powołania Akcji Katolickiej. Po zamachu majowym z 1926 roku otwarcie manifestował poglądy antysanacyjne. Był przeciwny między innymi więzieniu przez piłsudczyków przeciwników politycznych w Twierdzy Brzeskiej. W czerwcu 1937 roku zasłynął z nieprzejednanej postawy wobec władz w czasie tzw. konfliktu wawelskiego. Był on wywołany decyzją Sapiechy, który był gospodarzem katedry wawelskiej, o przeniesieniu trumny z ciałem Józefa Piłsa
Piłsudskiego skrypty świętego Leonarda pod wieżę Srebrnych Dzwonów. Po kampanii polskiej w 1939 roku Sapieha nawiązał kontakt z podziemiem niepodległościowym oraz rządem polskim na emigracji. Podczas II wojny światowej pod nieobecność przebywającego we Francji prymasa kardynała Augusta Chlonda był faktycznym przywódcą kościoła w okupowanej Polsce.

0: Adam Sapieha był znany z nieustępliwości wobec władz nazistowskich. Kilkakrotnie rezygnował z uczestnictwa w obchodach urodzin Adolfa Hitlera, choć osobiście zapraszał go na nie generalny gubernator Hans Frank. Krążyły pogłoski, że Sapieha ugościł Franka ciemnym chlebem i wodą, tłumacząc, że właśnie takie skromne posiłki są podstawą jadłospisu polskich rodzin. Podczas okupacji niemieckiej wspierał działalność humanitarną Rady Głównej Opiekuńczej. Był inicjatorem powstania w 1939 roku Obywatelskiego Komitetu Pomocy. Ze względu na zaangażowanie w pomoc najbiedniejszym obdarzono go przydomkiem Wielki Jałmużnik. 8 lutego 1946 roku został mianowany przez papieża Piusa XII kardynałem. Kapelusz kardynalski otrzymał z rąk papieża 23 lutego 1946 roku w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. W listopadzie tego roku wyświęcił na księdza Karola Wojtyłę, przyszłego papieża Jana Pawła II. W czasach stalinizmu cieszył się ogromnym autorytetem ze względu na swoją postawę podczas wojny oraz po jej zakończeniu, gdy upominał się o aresztowanych i apelował o zaprzestanie represji. Korzystał przy tym z talentów dyplomatycznych. Sygnował wiele listów i memoriałów adresowanych do Bolesława Bieruta. Nie ustąpiłem Niemcom, tym bardziej nie ustąpię teraz, mówił w listopadzie 1947 roku kardynał Sapieha, który ze względu na nieugiętą postawę wobec nazistów i komunistów zyskał miano księcia niezłomnego. Bezpieka bacznie obserwowała duchownego, uważając, że ma niebezpieczne wpływy polityczne. Rola, jaką odgrywał kardynał Sapieha w kościele krakowskim, sprawiała, że jego nazwisko pojawiało się bezustannie w planach bezpieki, a donosy o jego działalności składała znaczna część konfidentów UB, działających przeciw kościołowi. W ciągu swojej długoletniej posługi duszpasterskiej Sapieha utworzył 63 parafie. Bez jego pomocy w 1945 roku nie powstałby Tygodnik Powszechny. W 1950 roku Sapieha podupadł na zdrowiu i przeszedł zawał serca. Kardynał Adam Sapieha zmarł 23 lipca 1951 roku w Krakowie. W jego pogrzebie, któremu przewodniczył prymas Stefan Wyszyński, wzięły udział tłumy. Pochowano go w krypcie pod konfesją świętego Stanisława w katedrze na Wawelu. Pozostanie wśród nas duchem swych czynów, bo te czyny żyją i wywołują go przed oblicze stęsknionego narodu, który łaknie wspaniałych wzorów życia, który w każdym wieku musi mieć swych wielkich mężów. Obrazy godnego życia, mówił w 1951 roku o zmarłym kardynale Sapiesze prymas Wyszyński. Nawet po śmierci Sapieha wzbudzał u komunistów złe skojarzenia. W celu skompromitowania duchownego władza rozpoczęła w styczniu 1953 roku tak zwany proces kurii krakowskiej, którym sądzono duchownych i osoby świeckie za ich rzekome związki z obcym wywiadem. W propagandowych wystąpieniach na sali sądowej, na łamach gazet, w radiu zarzucano krakowskiemu metropolicie działania na szkodę Polski i Kościoła. Oskarżono o szpiegostwo, gromadzenie dóbr materialnych, broni, przygotowywanie buntu przeciwko ludowemu państwu, pisali Adam Musiał i ksiądz Marecki. W uznaniu zasług Sapieha został oznaczony m.in. orderem Orła Białego, nadano mu honorowe obywatelstwo Nowego Sącza i Krakowa oraz tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1: He is the last male of a species singing to a female who will never come. And now his voice is gone. Yes.

Mija 43 lata, jak zniesiono stan wojenny w Polsce. Stan wojenny trwał ponad półtora roku. Zniesiono go dopiero po 19 miesiącach, 22 lipca 1983 roku. Data była jednak w PRL symboliczna. Stan wojenny został wprowadzony przez władze PRL-u głównie z powodów politycznych, mimo że oficjalnie podawano kryzys gospodarczy jako uzasadnienie. Kluczowym czynnikiem była rosnąca siła niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, który skupiał miliony Polaków i stanowił realne zagrożenie dla monopolu władzy PZPR. Obawa przed strajkiem generalnym i utratą kontroli nad społeczeństwem skłoniła biuro polityczne KCPZPR do podjęcia radykalnych działań. Gdy w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzono ograniczenia swobód obywatelskich, w tym zakaz zgromadzeń, cenzurę korespondencji i godzinę policyjną, na ulicę wyszło wojsko i wjechały czołgi, a oddziały ZOMO patrolowały miasta. Nikt nie przypuszczał, że stan wojenny potrwa tak długo i zbierze takie żniwo. Pacyfikacje zakładów pracy, w których podejmowano strajki i akcje protestacyjne, kończyły się brutalnym tłumieniem i pacyfikacjami, które nierzadko kończyły się śmiercią, jak na przykład w przypadku kopalni Wujek, gdzie od kul zginęło 9 górników podczas pacyfikacji strajku. Stan wojenny przyniósł także liczne represje i prześladowania opozycjonistów, którzy za swój opór względem reżimowych władz trafili do ośrodków internowania. Internowano 10 131 działaczy Solidarności, a życie straciło ponad 70 osób. Pierwsza doba przyniosła niemal 3,5 tysiąca aresztowań. Wprowadzenie stanu wojennego nie poprawiło również niekorzystnej sytuacji gospodarczej w Polsce. Zapaść gospodarcza kraju doprowadziła do reglamentacji i wprowadzenia tzw. kartek. Wszelkie próby ograniczenia deficytu budżetowego nie przyniosły powodzenia, a inflacja rosła. Codzienność w stanie wojennym charakteryzowała się pustymi półkami w sklepach, ograniczonym dostępem do informacji i stałą obecnością wojska. Strajki i protesty były brutalnie tłumione, a sądy wydawały wysokie wyroki wobec działaczy opozycji. Władze stosowały także propagandę, aby zdyskredytować Solidarność i wzmocnić kontrolę nad społeczeństwem. Ostatni etap stanu wojennego to śmierć Grzegorza Przemyka, zaatakowanego na posterunku Milicji Obywatelskiej, i przesunięta o rok druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1983 roku. Koniec okresu zwiastowała ogłoszona 21 lipca amnestia, która objęła w całości skazanych na kary do 3 lat więzienia. Surowsze kary zostały obniżone o połowę. Jak podaje Encyklopedia Solidarności, amnestia odnosiła się do przestępstw popełnionych przed dniem zniesienia stanu wojennego przeciwko porządkowi prawnemu stanu wojennego, związanych z militaryzacją z powodów politycznych albo w związku ze strajkiem lub akcją protestacyjną, występków popełnionych przy przeciwdziałaniu strajkom lub akcjom protestacyjnym albo innym zbiorowym naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego z powodów politycznych oraz do przestępstw nieumyślnych z wyjątkiem popełnionych w stanie nietrzeźwości. Winni wydania rozkazów, które kierowały wojsko przeciw cywilom, nigdy nie zostali osądzeni, a wiele śmierci nie zostało odpowiednio wyjaśnionych. Data 22 lipca, która kończyła stan wojenny, ale nie kończyła represji, była dla władz PRL symboliczna. Upamiętniała rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 roku. Podpisany w Moskwie przez Józefa Stalina, ustanawiał funkcjonujący pod polityczną kontrolą głasi parlament w Warszawie. Stan wojenny pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej dramatycznych okresów w historii Polski XX wieku, symbolizującym walkę społeczeństwa o wolność i prawa obywatelskie.

0: Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Ceny ropy wzrosły w czwartek do najwyższego poziomu od początku czerwca, po tym jak eskalacja wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem zagroziła poważnymi zakłóceniami w globalnych dostawach surowca. Ropa Brent, jeden z kluczowych światowych benchmarków, wzrosła o ponad 6% do poziomu ponad $100 za baryłkę. To najwyższy poziom od 8 tygodni od końca maja. To efekt informacji, że wspierani przez Teheran rebelianci Houthi przyznali się do ataków na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym po ogłoszeniu blokady morskiej. Stacja NBC News zwróciła uwagę, że po raz pierwszy od początku wojny z Iranem ataki morskie rozprzestrzeniły się poza cieśninę Ormuz. Rynki są szczególnie zaniepokojone, ponieważ każdego dnia cieśninę Bab el-Mandab przepływają tankowce przewożące miliony baryłek ropy. Każdego roku odbywa się przez ten akwen transport towarów o wartości ponad $1 biliona, czyli od 12 do 15% światowego handlu. Cieśnina Bab el-Mandab stanowi też alternatywę cieśniny Ormuz, gdzie ruch jest w znacznej mierze wstrzymany. Iran natomiast straszy atakami na statki, domaga się też płacenia sobie za umożliwienie transportu morskiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że parlamentarzyści, którzy nie złożyli deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, zostaną wykluczeni z partii. Chodzi o frakcję 30 kilku parlamentarzystów związanych z Mateuszem Morawieckim. Jarosław Kaczyński unikał jednak sformułowania o wyrzuceniu z partii. Jak mówi, politycy ci sami zrezygnowali. O północy z czwartku na piątek upłynął wyznaczony przez kierownictwo PiS termin na złożenie przez parlamentarzystów deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Obowiązek wynikał z uchwały Komitetu Politycznego PiS, zgodnie z którą niezłożenie oświadczenia mogło skutkować wszczęciem procedury wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim polityków związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, założonym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jeszcze przed upływem wyznaczonego terminu zwolennicy byłego premiera publicznie deklarowali, że nie zamierzają odchodzić z PiS, jednak nie podpiszą wymaganych oświadczeń, określanych przez część z nich jako lojalki. Senat przez aklamację przyjął uchwałę upamiętniającą setną rocznicę śmierci Jana Kasprowicza. W dokumencie podkreślono jego szczególne zasługi dla rozwoju polskiej kultury, wskazując na znaczenie dorobku literackiego poety oraz potrzebę jego dalszego upowszechnienia. W uchwale zaznaczono również, że Kasprowicz był artystą głęboko zaangażowanym w sprawy społeczne i narodowe. W swojej twórczości podejmował refleksję nad losem człowieka, naturą, duchowością oraz przemianami zachodzącymi w społeczeństwie przełomu XIX i XX wieku. Do jego najwybitniejszych dzieł należą m.in. cykl hymnów, w tym Święty Boże, Święty Mocny, Salome oraz tomy poetyckie Księga Ubogich czy Mój Świat. Utwory te ukazują zarówno dramatyczne zmagania człowieka z losem i Bogiem, jak i późniejszą harmonię oraz pogodzenie z naturą i światem, zwrócono uwagę. Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie 21 pakietu sankcji, który ma uderzyć w najważniejsze źródła finansowania rosyjskiej wojny. Na sterowniku znalazły się banki, sektor energetyczny, handel kryptowalutami oraz tzw. flota cieni omijająca ograniczenia na eksport ropy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła na platformie X, że sankcje mogą osłabić gospodarcze podstawy rosyjskich wysiłków militarnych przeciwko Ukrainie. Jak zaznaczyła, ograniczenia są wprowadzone w momencie, gdy Ukraina nabrała wojskowego impetu. Szefowa Komisji Europejskiej przekazała, że Unia Europejska obecnie obejmuje zakazem transakcje kolejne 32 banki rosyjskie, a także podejmie działania wobec firm związanych z kryptowalutami i platformą handlu ropą. Unia zdecydowała również o zamrożeniu na rok dostawania pułapu cenowego na rosyjską ropę, aby według von der Leyen Moskwa nie mogła korzystać z wahań rynkowych cen w celu finansowania działań wojennych. Izraelskie Ministerstwo Środowiska zmienia klasyfikację krokodyli z dzikich zwierząt na hodowane dzikie zwierzęta. Chodzi o to, by krokodyle mogły być wykorzystywane w więziennictwie. Itamar Ben-Gwir, izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego, chce, by strzegły więzienia, gdzie są przetrzymywani bojownicy Hamasu. Według mediów Ben-Gwir chce otoczyć krokodylami więzienie Keciot na południu kraju, gdzie przetrzymywani są głównie palestyńscy więźniowie uznawani za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu umowy grantowej zawartej z organizatorami Biennale Sztuki w Wenecji. Wartość przyznanego wsparcia wynosiła 2 miliony euro. Powodem była decyzja o dopuszczeniu Rosji do tegorocznej edycji wydarzenia. Komisja Europejska uznała, że unijne środki powinny wspierać inicjatywy zgodne z wartościami demokratycznymi, których zdaniem Brukseli Rosja obecnie nie respektuje. Mariczka to nowy system wspomagania decyzji dowództwa jednostek w trakcie planowania operacyjnego oparty na sztucznej inteligencji. Został opracowany przez Centralny Instytut Badawczych Sił Zbrojnych Ukrainy. Jurij Kliat, szef instytutu, wskazał, że dowódcy brygad i pułków spędzają obecnie od 6 do 12 godzin na podejmowaniu decyzji planistycznych, przeglądając przy tym około 20 dokumentów. Dzięki Mariczce proces ten ma być skrócony do zaledwie kilku minut. System działa na podobnych zasadach co ChatGPT. Centralnie gromadzi i analizuje informacje, ocenia równowagę sił bojowych i generuje możliwe kierunki działań. Ostateczna decyzja w sprawie wykorzystania wojsk należy jednak do dowódcy. Wyjątkowe świadectwo życia i działalności jednego z najważniejszych dowódców Armii Krajowej oraz aktywnego działacza polskiej emigracji niepodległościowej kapitana Cypriana Odorkiewicza, pseudonim Krybar, trafiło do Muzeum Powstania Warszawskiego. Krewny Krybara przekazał bogaty zbiór materiałów liczący ponad 2300 pozycji. Archiwum obejmuje bogaty zbiór dokumentów, korespondencji, rękopisów, wydawnictw, pamiątek związanych z jego służbą wojskową, działalnością konspiracyjną, powstańczą, emigracyjną i publicystyczną, a także z dziejami jego rodziny. Galeria Apollina w paryskim Louvre, skąd w 2025 roku w zuchwałym napadzie skradziono francuskie klejnoty koronne o wartości 88 milionów euro, zostanie ponownie otwarta dla zwiedzających. Jednak nie będzie tam żadnych klejnotów, a muzeum powróci do swojej XVII-wiecznej funkcji galerii państwowej. W wywiadzie dla Le Parisien dyrektor Louvre Christophe Leirbol powiedział, że kolekcje i cenne przedmioty były wcześniej eksponowane, ale zostały usunięte. W przypadku biżuterii, która nie została skradziona, stworzymy bezpieczne pomieszczenie, skarbiec bez okien w innej części muzeum, powiedział dyrektor. Do zuchwałej kradzieży doszło 19 października 2025 roku. Nad ranem złodzieje przebrani za robotników budowlanych włamali się do galerii, korzystając z podnośnika zamontowanego na ciężarówce i ukradli 8 klejnotów koronnych. Te do dziś nie zostały odnalezione. Włamanie do Louvre wstrząsnęło całym światem, ujawniło poważne luki w zabezpieczeniach w najchętniej odwiedzanym Muzeum Świata, odwiedzanym co roku przez około 9 milionów osób. Holenderskie miasto Rotterdam słynie z innowacyjnego designu i eksperymentalnej urbanistyki. Już niedługo obok takich kultowych obiektów jak Hala Markthal czy punkt widokowy Euromast pojawi się nowy, surrealistyczny budynek. Mega konstrukcja o wyglądzie przypominającym stos gigantycznych głazów ma być wzbogacona o specjalnie zaprojektowaną leśną fasadę z żywym ekosystemem. Kompleks o powierzchni około 30 tysięcy metrów kwadratowych ma przypominać 7 gigantycznych głazów ułożonych jeden na drugim. Monumentalna forma sprawia wrażenie jakby potężnej skały, przeczyły prawą grawitacji, tworząc surrealistyczną kompozycję, bardziej przypominającą dzieło sztuki niż tradycyjny budynek. Twórcy podkreślają jednak, że efektowna bryła nie jest celem samym w sobie. Budynek zaprojektowano bowiem jako żywy ekosystem. Fasada ma zostać pokryta specjalnie ukształtowanymi zagłębieniami, w których znajduje się miejsce na gleby, wody, rośliny oraz siedlisko owadów i innych zwierząt. Architekci chcą, aby obiekt funkcjonował niczym pionowy krajobraz łączący miejską zabudowę z naturą, zwiększając tym samym bioróżnorodność w centrum miasta.
1: Wiadomości sportowe. Piłka nożna. Liga Konferencji. Druga runda eliminacyjna. Pierwsze mecze. Raków Częstochowa pokonał maltańską Valettę FC 3-1. Rewanż 30 lipca w Valettę. GKS Katowice przegrał na Słowacji z MKS Żyliną 1-2. Teraz, w przyszłym tygodniu na własnym boisku, GKS będzie musiał odrabiać jednobramkową stratę. Siatkówka. Reprezentacja Polski zakończyła fazę zasadniczą Ligi Narodów. Polscy siatkarze podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych odnieśli komplet zwycięstw, kończąc fazę zasadniczą bilansem 10 wygranych i zaledwie 2 porażek. Ostatnie spotkanie z gospodarzami Amerykaninami przesądziło o końcowym układzie tabeli. Polacy odnieśli pewne zwycięstwo. Wygrali w 3 setach do 20, do 21 i 19 i wywalczyli awans do turnieju finałowego, zajmując ostatecznie 2 miejsce w tabeli. Wspomnę, że wcześniej w pierwszym meczu Ligi Narodów z Chicago Polska wygrała z Bułgarią 3-0. W drugim spotkaniu pewnie pokonali Brazylijczyków w 3 setach do 22, do 26 i w ostatnim do 19, a w trzecim meczu Polacy wygrali z Francuzami 3-1. W ćwierćfinale 30 lipca polscy siatkarze zmierzą się z Ukrainą. Kolarstwo. Wyścig Tour de France już prawie na finiszu. Kończy się jutro w Paryżu. Po 18 etapach Michał Kwiatkowski w klasyfikacji generalnej zajmuje 108 miejsce, tracąc ponad 4 godziny i 6 minut do lidera, a Kamil Gradek w klasyfikacji generalnej jest 160. Liderem w żółtej koszulce jest Słoweniec Tadej Pogačar. Drugi, Belg Remco Evenepoel ze stratą 4 minut 32 sekund, a trzeci, Meksykanin Isaac Del Toro. Kajakarstwo. Michał Pasiuk, 35-latek z Nowego Sącza, zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu K1. Drugi z Polaków, Dariusz Popiela, zajął 9. miejsce. Polka Klaudia Zwolińska w półfinale uzyskała 3. czas, ale w finale była wolniejsza, zajmując 10. pozycję. Mistrzynią świata została Australijka Jessica Fox.

przed planowaniem wakacji w Europie w 2026 roku warto wiedzieć o dodatkowym ubezpieczeniu, czyli wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, ECUS. Karta ECUS jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie. Potwierdza prawo do leczenia w większości krajów europejskich. Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, by pokryć całe leczenie za granicą. Jednak nie jest to prawdą. Co właściwie daje karta ECUS i czy posiadając ten dokument potrzeba wykupić także ubezpieczenie turystyczne obejmujące również koszty leczenia za granicą, jeśli planujemy wakacje w Europie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ECUS daje prawo do korzystania z niezbędnej i nieplanowanej opieki medycznej podczas tymczasowego pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. To oznacza, że kartę ECUS możemy okazać w publicznych placówkach ochrony zdrowia na terenie krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Leczenie odbywa się na takich samych zasadach jak dla mieszkańców danego państwa. Jednak jest kilka państw w Europie, w których karta ECUS nie obowiązuje. To Monako, San Marino, Watykan i Wyspy Normandzkie. Karta ECUS jest dokumentem, którego wyrobienie nic nie kosztuje. Wystarczy być zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego i jest ważna z dowodem tożsamości. Karta ECUS wydawana jest oddzielnie także dzieciom. Warto, by posiadał ją każdy członek rodziny spędzający wakacje za granicą w Europie. ECUS uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które okażą się niezbędne aż do końca pobytu w danym kraju. Pokrywa również koszty leczenia chorób przewlekłych, jeśli jest ono konieczne w trakcie pobytu za granicą. Warto jednak pamiętać o tym, że działa dokładnie tak jak Polski Narodowy Fundusz Zdrowia. Uprawnia do świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. Natomiast wizyta w prywatnej placówce nie zostanie zrefundowana. Trzeba również wiedzieć, że ECUS nie refunduje leczenia planowanego. Działa na dokładnie takich samych zasadach jak publiczny system opieki zdrowotnej dla obywateli danego kraju. To oznacza, że jeśli w danym państwie pacjent musi uiścić część kosztów za wizytę u lekarza, na przykład 10 euro, także Polak posiadający ECUS będzie do tego zobowiązany. ECUS może też nie obejmować pomocy, której udzielają ratownicy górscy po wypadkach narciarskich. Również w przypadkach uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Konieczne może okazać się ubezpieczenie, które pokrywa koszt udzielenia pomocy w razie wypadku, np. w przypadku lotu paralotnią, trekkingu górskiego czy nurkowania. ECUS dotyczy wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego. Na wypadek śmierci potrzebne jest oddzielne ubezpieczenie.

ubezpieczenie. EKUS nie pokrywa również kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Tutaj także ubezpieczenie, które pokrywa transport medyczny, może okazać się pomocne. Żeby uzyskać EKUS, można złożyć wniosek w dowolnym oddziale terenowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Wówczas karta wydawana jest od ręki. Można też składać mailowo, pocztą tradycyjną lub też przez internet. Wydanie karty, a także jej wysyłka jest bezpłatna. Karta może zostać wydana na kilka lat, 20 lat w przypadku emerytów lub na kilka miesięcy w przypadku nieubezpieczonych kobiet w ciąży oraz bezrobotnych.

Kiedyś wszystkiego nam się chciało, kiedyś wszystkiego nam było za mało. Kiedyś chodziliśmy po wodzie, kiedyś nasza miłość była w modzie. Dzisiaj na ławeczkach siedzimy i o dawnych marzeniach ględzimy. Dzisiaj los nam płynie w spadek i na dysku.

się przydarzy. A może jakieś światło nam w głowie zajarzy. A może jeszcze, może, mój Boże, rzucisz nam coś, co nam pomoże.

0: Nie musisz być chmurna, durna. Możesz już nie być taka jurna. Młodości wróć, cierpienia skróć. Młodości wróć, cierpienia skróć. Nie musisz być chmurna, durna. Możesz już nie być taka jurna.
1: Największa dziura w Europie zamieni się w najgłębsze jezioro w Polsce. Ma 8,5 km długości i ponad 3 km szerokości. Jeszcze kilka lat temu sięgała 310 metrów w głąb ziemi. To jedna z największych odkrywek węglowych w Europie. W trzecim kwartale tego roku ostatnia koparka wyjedzie z jej dna. Zacznie się coś, na co ten region Polski czeka od dekad. Na chwilę cofnijmy się w czasie, dokładnie o 46 lat. 19 listopada 1980 roku specjalna koparka SR-2000 wydobyła pierwszy węgiel z pola Bełchatów. Przez kolejne prawie pół wieku z tej jednej odkrywki wyciągnięto łącznie ponad 1,1 miliarda ton węgla brunatnego. Tyle, ile potrzeba, żeby przez cały rok zasilić największą elektrownię w Europie, a potem jeszcze raz i jeszcze raz przez 4 dekady bez przerwy. Teraz do wydobycia zostało już tylko około 700 tysięcy ton. Przy obecnym tempie to kwestia kilku miesięcy. Według Państwowej Grupy Energetycznej zakończenie eksploatacji planowane jest na trzeci kwartał 2026 roku. Kopalnia jednak nie znika. Wydobycie przenosi się do sąsiedniego pola Szczerców, gdzie koncesja obowiązuje do 2038 roku, ale pole Bełchatów, ta konkretna dziura, z którą związana jest niemal cała historia kompleksu, kończy swoją misję. Zanim jednak ostatni węgiel opuści odkrywkę, Państwowa Grupa Energetyczna od kilku lat przygotowuje teren pod coś zupełnie innego. Jezioro. Odkrywka jest sukcesywnie wypłycana. Nakład z pola Szczerców jest transportowany do wyrobiska i zasypuje je od dołu. Linia brzegowa od wschodniej strony została już uformowana. Przygotowano teren pod przyszłą plażę. Głębokość odkrywki wynosi dziś około 245 metrów i systematycznie maleje. Docelowo akwen ma mieć powierzchnię około 4000 hektarów i głębokość sięgającą 170 metrów. Hańcza, najgłębsze naturalne jezioro w Polsce, ma 108 metrów. Bełchatowskie jezioro będzie więc głębsze o ponad 60 metrów. Po zakończeniu wydobycia na polu Szczerców w 2036 roku docelowo planowane jest połączenie obu bełchatowskich zbiorników w jeden akwen. Może uda się wlać wodę wcześniej. Oficjalny harmonogram PGE zakłada napełnianie zbiorników wodą po 2050 roku. Państwowa Grupa Energetyczna prowadzi jednak analizy możliwości wcześniejszego zalania pola Bełchatów, niezależnie od prac na polu Szczerców. Ta decyzja wymagałaby dodatkowych badań geologicznych i hydrologicznych, szczególnie w okolicach wysadu Solnego Dębina. Po wyłączeniu pomp odwadniających wyrobisko zacznie naturalnie wypełniać się wodami głębinowymi. PGE rozważa też zasilenie zbiornika wodami z Warty, Widawki lub innych ujęć powierzchniowych. Region nie czeka biernie. Zapowiedział już budowę plaży, przystani jachtowej i infrastruktury turystycznej. Sam PGE mówi o bełchatowskich Mazurach. Bełchatów nie kończy swej historii na węglu i wodzie. Miasto jest wymieniane jako jedna z dwóch preferowanych lokalizacji pod drugą polską elektrownię jądrową obok Konina. Region ma już gotowe wyprowadzenie mocy o wartości 5,5 gigawata, dokumentację geologiczną i kadrę inżynieryjno-techniczną. Samorządy całego województwa łódzkiego podjęły uchwały popierające tą lokalizację. Scenariusz, w którym obok jeziora Bełchatowskiego stanie elektrownia atomowa, jest realnie rozważany.

Projekt finansowany ze środków Marszałka Senatu RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą, ogłoszonego przez Kancelarię Marszałka Senatu. Projekt Polska Platforma Medialna Świat, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Polski program na falach Tutry Polo FM w Sydney dobiega końca. Zapraszam do odbiorników na przyszłą sobotę. Zaczynamy o godzinie 12 w południe. Nasze audycje są w internecie. Adres www.radio2000fm.com.au. Życzę wszystkim dużo zdrowia i wspaniałego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Marek Żmuda. Do usłyszenia.

stracone godziny, strzępki rozmów nad siły lub samotne wieczory.

0: Arabia, marynę prośla, zwanie w Persiu, bo pania w jaku.
1: Ma kucę, zole, ma słomić idioma kraków.